0: Дорога з Гайняк у Біловежу вядзе праз Біловежскую пушчу. Інвестор атрымаў дазвол на правядзенне работ на гэтай дарозе, аднак экалагічная арганізацыя працоўня на жэч фрыцкіх істот заявляе, што будзе абскарджваць гэтае рашэнне. На думку эколагаў, гаворка павінна ісці толькі пра рамонт існуючай дарогі, а не пра яе перабудову і пашырэнне, бо гэта можа нанесці шкоду аднаму з найбольш каштоўных прыродных комплексаў Европы. Говорить представница организации Катерина Векера.
1: Pracownia na rzecz wszystkich istot to jest jedna z najstarszych polskich organizacji ekologicznych. Powstała w 1989 roku i od samego początku działania miała za cel ochronę Puszczy Białowieskiej, doprowadziła do poszerzenia obszaru chronionego w puszczy, przeciwdziałała wycinkom w 2017 roku, ochroniła Polanę Białowieską przed zabudową panelami fotowoltaicznymi. Dwukrotnie zaangażowanie na rzecz Puszczy Białowieskiej jest stałe na przestrzeni ostatnich dekad. Jest zgodne z misją organizacji. Misją organizacji jest ochrona najcenniejszego dziedzictwa przyrodniczego Polski. My jesteśmy organizacją ekspercką, która działa na gruncie prawa. Jesteśmy stroną jako Stowarzyszenie Przyrodnicze w postępowaniach administracyjnych, w postępowaniach sądowych dotyczących przeróżnych inwestycji drogowych. To nie jest tak, że droga numer 687 tutaj stała się nagle przedmiotem naszego zainteresowania znikąd. Wcześniej droga Narewkowska przechodząca przez Puszczę też była przedmiotem naszych działań. W sprawie drogi 687 też interweniowaliśmy już w momencie wycinki drzew, więc dlatego jesteśmy w Puszczy, bo ona jest trzonem DNA naszego stowarzyszenia, naszej organizacji. To jest bardzo ważne miejsce dla wszystkich Polaków. To jest obiekt unikalny w skali świata. Od 2014 roku cała Puszcza Białowieska jest obiektem dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, a więc obiektem objętym specjalnym ochroną i ten status UNESCO potwierdza tą najwyższą wartość, że mówimy o jedynym tego rodzaju obiekcie na Ziemi. Jest tak cenna, jest tak unikalna i dlatego ze względu na ten wyjątkowy status, funkcję, rolę jaką pełni, wszystkie inwestycje, które mogą przebiegać w Puszczy, czy to ten mur dzielący polską i białoruską część Puszczy, czy drogi powinny być wykonywane z największą starannością, z największą rzetelnością i z dbałością o to dziedzictwo przyrodnicze. Interwencja naszego stowarzyszenia dotycząca rozbudowy drogi numer 687.
2: A zresztą ta historia z drogą jeszcze nie spomina, tak?
1: Plik nominacyjny obejmujący całą Puszczę Białowieską, tym statusem dziedzictwa UNESCO, on nie umożliwia rozbudowy dróg, a wyłącznie remonty. Inwestor nie zadbał o wszystkie wymagane prawem dokumenty. No i ta derogacja stała się przedmiotem sporu pomiędzy inwestorem, nami, ale też Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która bardzo szybko zapowiedziała, że ona zamierza po prostu zalegalizować brak tych dokumentów. Ta derogacja, czyli zgody na poszerzenie ptaków została wydana bodajże w ubiegłym tygodniu. Ona nie jest rzetelnie przygotowana i my również będziemy wnosić do niej uwagi, żeby zabezpieczyć interes przyrody zgodnie z misją organizacji i stowarzyszenia.
2: Co zaraz odbywa się z tej drogi? Na jakim etapie ona znajduje się?
1: Prace cały czas są prowadzone i ta rozbudowa tej drogi, ten remont trwa.
2: W efirze Białorusiego Radia Racji byli miejscowe żyhary, którzy narzekali na to, że remont drogi jest naprawdę potrzebny, bo funkcjonalna droga pomaga im. Co by odkazali na ich argumenty?
1: My się absolutnie zgadzamy z koniecznością remontu tej drogi. Remont tej drogi jest absolutnie konieczny i zrozumiały. Mieszkańcy czekają na ten remont nie 5 lat, ale prawie 15 czy nawet 20 lat narzekają na ten standard tej drogi. I my to jak najbardziej rozumiemy, tylko to powinien być remont, a nie rozbudowa. I to powinien być remont z zachowaniem wszystkich wymaganych prawem zgód i najwyższych standardów ochrony, bo mówimy o miejscu unikalnym w skali świata i dziedzictwie ludzkości. I tutaj inwestor i też regionalny dyrektor ochrony przyrody, który powinien zapewnić nadzór, no nie staną na wysokości zadania, stąd nasz spór.
2: Co może być warto było zmienić system, jakby takie konflikty w budżecie nie powtarali się?
1: Co powinno się zmienić? Plan zarządzania obiektem Puszcza Białowieska, obiektem UNESCO, który został przyjęty przez rząd parę dni temu. To jest kolejny dokument, który zabezpiecza Puszczę Białowieską przed wszelkimi ryzykami jej zniszczenia, wyznacza plany ochrony, kierunki jej ochrony na najbliższe 25 lat do roku 2050. Jest to kolejny już dokument tego typu, po pliku nominacyjnych czy innych zabezpieczeniach, tylko to są papiery i te standardy, one już są i teraz chodzi o to, żeby one były realizowane. Droga numer 687 nie jest jedyną inwestycją, która była prowadzona w regionie i na terenie Puszczy, tylko przy innych remontach można było zachować tych standardów i nie dochodziło do konfliktów czy sporów. W tym przypadku my musimy bronić tego dziedzictwa. My działamy na gruncie polskiego prawa i my odwołujemy się do istniejących zapisów i regulacji. Będziemy wykorzystywać narzędzia prawne, jakie mamy, jakie daje nam demokratyczne państwo prawa, w którym mieszkamy, by bronić interesu przyrody zgodnie z misją naszej organizacji.
0: A plan kierowania obiektem suswietnej spadczyny UNESCO Białowieska Puszcza, pro jaki kazała Kacarina Wekera z organizacji Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, продухлеживая, что 96% территории Беловежской и Пушчи с польского боку повинна заставаться без интенсивной господарчей деятельности. Документ так само не допускает поширения дорожной инфраструктуры, дозволяющий только ремонт уже иснующих дорог. Миновито тому экологи заявляют, что будут выкористовывать правовые механизмы, как домогчися перегляду выдезенного дозволу на поширение дороги с гайневки у Беловежской.

Wioska nazywała się Dubiele. Przed wojną to był powiat Szczuczyn. Sowiety zrobili żołudak. Teraz to że rajon Szczuczyn. Do żołudka od nas było 4 kilometry, a do Szczuczyna drogą, szosą 20. No, matka chodziła do kościoła przez les. Dubrowa nazywała się było 10 kilometrów. Do Wasilisza, gdzie narodził się Niemen, to matka chodziła na fest pieszo. To przy przyłący mosty Lida.

trzeba się otworzyć partyzantka, po jednej tej stronie, gdzie my żyli, była polska partyzantka, a po drugiej stronie nie ma ruska. Nie nazywali ni polska, ni ruska, nazywali białe i czerwone. W wiosce, gdzie żyła moja ciotka, ładno i naczowali czerwone. Nikt nie nazywali, jeszcze raz podkreślam, nie nazywali, nie było żadne jak A, nazywali krasne i białe. To była tylko taka różnica. I bojali się, stawiali wodki, bo z jednej strony biały jest, z drugiej krasny. Ale jakaś granica chyba była, tam już to po tej stronie mojej wioski w ogóle noż nie ma dołu. Była polska partyzantka, tam nie puszczała się, a tam była czerwona, ta ruska. Na tę stronę, jak przechodzili, to bili się. Tak że jakaś tam granica była, no granicę to zrobiła wojna. I tam nie było takiej nienawistnej granicy, że to wy takie, my takie i tak dalej. No wojnę, no to samorzutno no, zrobili się, jak jedni z drugimi bili się, te partyzanty, to była taka granica. Ale czużbiny czy wrażbiny, jeden do drugiego, to nie czuli, to było, ale ja tak czułem.

No i zachwalają się tą sowiecką właść. Taka dobra, szkołę wam budowa. Ja paniosłem komuś, ta szkoła, bo to naprawdę to była typowa szkoła dla tych szkół kresowych, była taka fundacja. Oni na Podlasie tu spotykają się z takim załamanym dachem, a dzień czy dwa pakuje dla nauczyciela i trzy klasy. Typowe. No i ja paniosłem komuś, nieprawda? Etu szkołu postoju przed wojną i nosiła imię Józefa Piłsudskiego. Ja mądrych nauczycieli miał i przyszła do maczyka, że tylko to gospodar wiernął się z wagi, to ety rabionek bresza w szkole. No i dostał bór, a jeszcze to gorsza, moja siostra wydzierła bukwarę w oczy Stalinu i Leninu. Ale nie politycznie, bo jak to dzieciak.

i jak już byli w Polsce, pierwsza informacja to kto się dziś, jak pisali pisma, kto wyszedł i czy jest kościół. A my jak wyjeżdżali, wioska była zupełnie odkryta, był z jednej strony Harod, z drugiej, jak wskazał, typach na Jeczy, zachumienne Darocha, Sadę. I my naszą chatę prodali za Nieman, to, że Nieman, także, bo była dobra. Moja baćka postawił chatę, bo była bez królewie wojną. Jechał les, był starowny i piował, już to ja mu chciała się, i stawił, macie już kończyła tę chatę, jak siedział w łagdzi. Tak, że to wszystko było postawione przed baćką no, w 40-tych gadach. Kto z pozostałymi budynkami znają, może kto na drogę wziął, może tego dom my prodali, no trochę grosza wzięli za ten dom. Baćka za to kupił motocykl Iż od jakiegoś lotczyka żołudku i prodał do drugiego lotczyka w Polsce, w Radomiu było lotnisko wojskowe. W Radomiu i dołożyli jeszcze grosze i kupili sobie chatę w tych Korzenicach.

wioska nazywała się Dubiele. Przed wojną to był powiat Szczuczyn. Sowiety zrobili żołudak. Teraz to że rajon Szczuczyn. Do żołudka od nas było 4 kilometry, a do Szczuczyna drogą, szosą 20. No, matka chodziła do kościoła przez les. Dubrowa nazywała się było 10 kilometrów. Do Wasilisza, gdzie narodził się Niemen, to matka chodziła na fest pieszo. To przy przyłący mosty Lida.

A to była druga ziemia. Mimo to, że matki z Masiewiczów, ale też szlacheckich, ze szlachty matka, a baćka z muzyką, z drugiej Masi. A to były dwie razne ziemi, nie lubili się. I ja nie mogę wytłumaczyć to, jak Maciej Masiewicz i ja Masiewicz po baćku.

ona chciała się otworzyć partyzantka, po jednej tej stronie, gdzie my żyli, była polska partyzantka, a po drugiej stronie nie ma ruskiej. Nie nazywali ni polska, ni ruska, nazywali białe i czerwone. W wiosce, gdzie żyła moja ciotka, ładno i naczowali czerwone. Ja nie nazywali, jeszcze raz podkreślam, nie nazywali, nie było żadne jak A, nazywali krasne i białe. To była tylko taka różnica. I bajali się, stawiali wodki, bo z jednej strony biały jest, z drugiej krasny. Ale jakaś granica chyba była, tam już to po tej stronie mojej wioski w ogóle, noż nie ma dołu. Była polska partyzantka, tam nie puszczała się, a tam była czerwona, ta ruska. Na tę stronę, którą chodzili, to bili się. Tak, że jakaś tam granica była, no granicę to zrobiła wojna. I tam nie było takiej nienawistnej granicy, że to wy takie, a my takie, i tak dalej. No wojnę, no to samorzutno no, zrobili się, jak jedni z drugimi bili się, te partyzanty, to była taka granica. Ale czużbiny czy wrażbiny, jeden do drugiego, to nie czuli, to było, to było, ale ja tak czułem.

tej, kogo ona była, nie chciał zabić, wjeźdź los, tam wołki jej rozdziarucił i zdochnie. Wołki nie doszli, i ona tak tu skłumnie trałku, tu na kaleniu stała gledziać, czerwienie, ona ura, poleci jak koń, jak cholera. I zapalił obratną kołchozę tu żuczką. No tak rządził. Jaki ksiądz katolicki pisał wiersz, ale on pokazuje duszę białorusku. I zaczynają się tak, 19 sosien jak Jezus radził się i za tuju poru mużyk nie zmienił się. Pierasochli mora i stali harami, pierasochli reki i stali palami. Ludzi porach zdumali, stali papiertkać, liter nasadzili. Aż glanął Bóg z nieba i glanął zadziwił się, że za tuju poru mużyk nie zmienił się. No ty każe, synku, każesz to patreba, wsio tobie daruję, wsio oprócz lu nieba. Daj mnie, każe Boże, znowu chatu, daj kabyłku siwu i żonku bahatu. Daj świnku, kurej kolki, dziakuj tobie, Boże, budzia chodzi tolki. Zobaczcie, jakie minimalne potrzeby, to jest cała mądrość. Tyle on ten chłop chce. Jakąś chatę, bogatą żonę, parę kur, świnie, tyle. Krali niesamowicie. Trzeba było z czego żyć. To był harot i dawali 30 sotek pod kartofli. I ja był pierwszy złodziej, a baćka łachieri chęcisz to wiaźli na furmankach, swoim dzieciom skidali snapę. No ja sam chlewi naznosił te zierna, gdzie mała cił, no czy niektórzy wydumali, którzy mieli rower, te krucili i te kołasy w szprychy, bo to cicho. I ja tej kradzieżu żyli. Jak wyjeżdżała furmanka, nie przyciskali żerdkę już nurką, bo nie było czasu, to już ciało. To tylko w drabinach dojechała do tej wspólnej stodoły. I taka to była gospodarka w tym kołchozie. Tak, że to żyli kradzieże.

No i zachwalają się tą sowiecką właść. Taka dobra, szkołę wam budowa. Ja poniosę mówię, ta szkoła, bo to naprawdę to była typowa szkoła dla tych szkół kresowych, była taka fundacja. Oni na Podlasie tu spotykają się z takim załamanym dachem, a dzień czy dwa pokoje dla nauczyciela i trzy klasy. Typowe. No i ja poniosę nieprawda. Etu szkołu postoju przed wojną i nosiła imię Józefa Piłsudskiego. Ja mądrych nauczycieli miał i przyszła do maczyka, że tylko to gospodar wiernął się z wachy, to ety rabionek bresza w szkole. No i dostał buru, a jeszcze co gorsza, moja siostra wydzierwał bukwarę w oczy Stalinu i Leninu. Ale nie politycznie, bo jak to dzieciak.

i jak już byli w Polsce, pierwsza informacja to kto się dzić, jak pisali piśma, kto wyszedł i czy jest kościoł. A my jak wyjeżdżali, wioska była zupełnie odkryta, był z jednej strony harod, z drugiej jakiego wskazał typach na jeczy, zachumienne darocha, sadę. I my naszą chatę prodali za Niemen, to że Niemen, także, bo była dobra. Mój baćka postawił chatę, bo była boskulewie wojną. Jechał les, był starowny i piował, co jemu chciało się i stawił, maciu, że kończyła tę chatę, jak siedział w łagrzy. Tak, że wszystko było postawione przed baćką no, w 40-tych godach. Co z pozostałymi budynkami znają, może kto na drogę wziął, może tego dom my prodali. No trochę grosza wzięli za ten dom. Baćka za to kupił motocykl Iż od jakiegoś lotczyka żołudku i prodał do drugiego lotczyka w Polsce, w Radomiu było lotnisko wojskowe. W Radomiu i dołożyli jeszcze grosze i kupili sobie chatę w tych Korzenicach.